ngla har mi kruntu so wait my tam tam do ne fle adie gunwar har mi kruntu so ndi kan jasiya nan dia gozi ndaro so ni nan diro for scrum nale file ndi kalkal lok tu allan da bar ngina ita gatki kina karako ngla har mi kruntu so wait my tam tam do ne bayana chi not my ada gunwar kuru wait my surodun ilmutuaro har mi kruntu so daji adu dararam do ne for scrum adero andia sudo so so klein andiro for scrum adu da bar ngi ita gatki kina lita do ne suro for scrum aden andia klafazuna dr musa karaji modwa nintiro sai loktu ndefu ya nyen kaudo kliwantu sinyo.